ndiyivala ngolu hlobo ndiyaphuma ngolu hlobo mna ndiphuma ngoJonas Gwangwa ethi ke na diphororo diphororo diphororo diphororo phela phela ngantsomi